Zodala, że zacznie po 6 się wysaluje. Prawdopodobnie 6-3 stopniu pokaza, a gdyż poladam do Trebina, tam są 5 stopniu niebiecicach, 7 krosticach też, a gdyż jedziemy rozromadnie do Nosačic, tam pokaza żywesli pro wokomitnie też 6 stopniu. Wotrania najpredera spomroczeno, gdyż z oknom ladacie, snano widzicie tu a tam też jeszcze rańcze słonczko, temperatury dżęca maksimalnie 16 stopniu. To może so stać, zo zmijemy dżęca taki miniaty dżyn. Słonczko so pokaza, skiery pak w ostanie też pomroczeno, a gdyż poladamy na jutrzejszą niedzielę, to staniemy hiżo ze słonczkom po takim szczuszdubi zahe złoża won, no hej, a to su jutrze nikoci, szako je czora i dżęca Jutze, wasy bite dżin, priniosia toho woprawienia we wiacorych wosadach, a potom temperatura też na 23 stopniu zalieze, aż to się potom drużkam ważna, tyż hotwańczam, wostanie sucho. Ale na wożnotu, a ta je przeco jeszcze trebna, bylnie śmiechmy w minionych dniach, tyż dobry deszcz, smimy so potom zaso od pundżele przypodnia weselić, a temperatura pundżelu trochu spaduje, ale nic przewiele w około 17 stopniu w przeriesku potom cywy dzień. 12 minut po 6, sobotu rano, witajcie k nam, tu jest Serbski Rozwoz, a Hanka Relcyna.

Tudzież poladamy jeszcze raz na wubiedżowanie wokleczanskich spotów co wolibalistów w Berlinie, ale też w regionalnym Wobuku jest so sportowało pod tutym hesłom minuce szulerskie korporskie mustwo wyższej szule, a to ze Slipek, ze Slipoho je czera w Budyszynie na regionalnym finalu w szulskim sportowym wubiedżowaniu, a to czwórte miestno obsadziło, a to w starobnej klasy 1-14. Prynieci miestna wubiedzich usy gymnazja Czasy Swojaryc z Budyszina a Lubia, a jeniczki Cilc, Rotu, Slepjanskiego, Kubaniszcza, Bironian, Albrecht, Pudl. To już utrowną gratulację k wosybitemu w obsadzeniu regionalnego wubiedżowania. No hej, a poladamy, jak nitko so dale pohoniuja. Być mięczynu do napusedmy się.

0: Zadkula.
1: Nešto da hevak.
2: Techno, rock abo znano tole hip-hop chceme wiedzieć, što wy takle do chudziby poskacie. Tu iż prajcie wy nam, što mamy my w przyjrzenem wusowaniu piskać. Svoje hudžbine všetče prajče pak našemaj Francomaj, kotre staj cilu kunst tydženja z mikrofonom po buču a se vás voprašuje daj, abo pustiče nám na Instagram krutki audio. Važne je za prajče, kotre spiu si všetče a če odla. Tuž, nezabučte zapiknuć.
0: Zadkula.
1: Nic sabič. Pončelo večo.

lubi dzieci dobre ranie. Što so vam na mie najlepiej lubi? Mieje mietania, wody micki, albo skończnie za so lud słońcu lizać? Miesac mieja je krasny. Po sobie dokelż so nitko nalieczu lute młody skut narodzi. Dundak je dzieci wopytał kiszmaja doma runie wiele słodkich babykuk, majkaniu a wopkić bołaniu. Veselče so potekim na nove vudače dječaceho magazina Dženca na podživečih.

No, a dżensa za tydzień sobotmy je najwecze hudźbne wurisanje. W austrijskiej, w Wienie, mienujcy tak mienowany Eurovision Song Contest albo Grand Prix de Eurovision de la Chanson. No, a ja to przenoszuję ARD od wieczora Biedlki na dziewięć, a to zmijmy tamtyż samo sobie niemsku zastupiaku, kotry jest drabe susoczera, by letadle nidże zubili popuczu z niemskiej do Wina, ale so nadziejam, że je klid miestem dojszał. Zara Engels spiła. Spił, fajo, no a to muli też my palce tłoczyć.

0: Dr. Taste Hudźba, kmeje metaniu. Dobranie, pecz milczino do napodżyły cześć.
1: Dobar ranie, kje krótko połyszczam. We Radłowskiej Slawii jest oczara wiacacz 380 szuloku a szulorio połowanscy orientowało. Miastanostka Madeleine Renczowa z czanistym pozitivne rezumie drugiego dnia przedu zaczelu związka gminu Radło Wulka Duprawa Malešece. 25 zawodów jest o tam przedstawiło, a wiacy o temie zonicze za dobrą hodzinku. Prynie blido tenisowo mustwo sportowego towarstwa Wiktoria Woklice je w okresny miszto. Woklicenio przesadzichu so stwort kwieczozy, jedna czy cztery przeciwo cyrki sportowego towarstwa Czerwone Noslice. Rali su na neutralnym miestne w sportowej hali w Porchowie. Na cześć Świata Floriana swieczach uczera woniwi wobornice zaradniska związka przy klosztorskiej wodzie, kajż też dalsze sprzeczelene wobory czaknu Bożą mszu. Do cyrkwy wyrożyńcze zaczanichu kamaradojo ze sześć korojemi, mieznymi z Radworia a Kulowa. Organizator Bożej mszy bie woniła wobora z Kruszczic. Zetkanie zakskich szulskich dziwadłów od mieselica konc junia w niemsko-serbskim ludowym dziwadle tu w Budyszynie. Festiwal to widzu hinak dziwadło we Wuminie ze szulskimi dziwadłowymi skupinami z cywie zakskie zabiera solica w osobie z regionalnym, kajż też ze serbskim aspektom dziwaniczkach. A pecza sztocety jubileje sportowej jednotki w oswiecich uczera wieczor w Kruszczicach. Tutaj przyleżności bez sej towarstwo tradycyjskie mustwo Dynama Dreszczany przeprosyło. Tak nastupi serbska wubranka starych kniezów przeciwo niedeszym profiam, a podleża na końcu z 0-7. Ralpiczanscy stary knieża miach uczara do runiaru w czwartfinalu okresnego pokala, doma rajachu przeciwo mustwu Ypeczacicy z horu z 0-1, a niesu so z tym za dalsze koło kwalifikowali. To bichu kesprejne nasze krótko połyszcze, a cywe połyszcze namakacze dalej na naszej internetowej stronie, aby naszej app MDR Serbia.
2: Serbski rozwóz.

0: Dobre ranie, Mato.
1: Halo, Bettina. Możesz skrótka raz szklu dziarzyć?
0: Na wizo. Czeo laty wodus akwaria czyraż?
1: To słyszę każdą sobotę k tomu. Zosowo mój akwari staram. Od algo wuredzić, kusk czyste czynć, wodę nuc, a jeli je trzeba, drudę też filtr wumienić.
0: Takie domiace zwierzymyć nie jenoś weselo, ale też dziwo. Szojne, kotre masz. Wszelakie je dundak pamiżo przedstaju. Miestrujem psa, nopawy, konie, abo hojada.
1: Dzięca z wujki a kozy na rydzie. Sme menujcy w Miwocicach pobyli, gdyż byli pola maje a noa nydom cywa wulka swojba wujku, a też pola kozu maja dorost.
0: Nie są pak to cyle jednore nikajke kozy. Nie. Słyszę jak drużynie, która się worożena, a stoi na tak menowanej czerwienej listczynie. Co to ryka? A dalsze zajmowostki wokół kozu a wujku słyszycie nitko.
1: Su sobu najstarsze domace zwierzęta człowieka.
0: Iżo przed 10 do 12 tysiąc latami je człowiek z tym zapoczął si kozy a wócy dziarzyć. Kozy su jara mudre a wuszykne zwierzęta. Może hać do 3 metrów wysoko skakać, jara dere krosnować a maja dobry miarkuś. A, że iżo raz wóczko kozy z bliska widzieli, maja cyle wosebite podłuchojte pupyle, a może z nimi wokoło soladać, bez to zo swoju wołu hibaja. Kozy może samo starobu 18 lit docpieć.
1: Co je czerwona liścina za worożene zwierzęta?
0: Niektóre rasy kozu, a też druhe skotu, na przykład kokoszu, koniu, wócu albo hojadu, liczą k drużinam, kiż są o sebe worożene. Przyczyna? Był czas, a je człowiek do toho smiera plahoval, zadała jak kruje na przykład o sebe wele mloka. Nie są kokoše o sebe wele jeku, albo zo są konie o sebe spieszne. Zo nebychu so stare, poprone drużiny zubili, dała taka czerwiena listčina. A na nie steja na przykład też durinske lesne kozy, kiż wam potom nydom bliže przedstajmy.
1: Nic na czerwieni listčine, ale za to čim żotniše.
0: Su skočatka, kiż wam dżęca to runia przedstajmy, su to mianujcy wujki. Šejžo widzeli, zo spia wujki złočinjeny maj vočo maj, a brnież są takie małe, maja wujki wo wiele wiace kostrzu haćmy człowiekojo, mianujcy 208 pusta, pono naszym 212. Czego dla niesteja na czerwonej liścinie? Na tutaj są jenoś domorodne zwierzęta. Wujki nie słyszeja k tomu, dokaż są poprawom z Južnej Ameryki. Nimo toho są jara w oblubowane domiace zwierzęta, tak zo je ich dosć a nie są worożene.
1: Co jedne hać worożena drużina albo nic. Co jedne wonie starać, gdyby się tak albo znak. Tak co wujki wesela, gdyż cię rano widzia, a cię odlamasz z kozami w zimie jacy dziwa hać wyliczu, w tym rzeczymy po przychodniej chudźbie.

0: Policja z G.
1: W Wortzenie jest twórk 3,5-letny wodzor Audia, becza 40-letnemu szoferi Volvo przed jezbu zau a dojdzie ke zrażce. Becza 40-letny so przy tym lochce zrani, jeho dowiezuchu do korunie a nasta szkoda niedzie 50 tysac euro. So może so też medikamenty na ważne wodzenie auta uskutkować, dobieżę strot k szipuniu szofer LKW-a we Wojerycach na Zonicz. U niemenujcy policji swojego neuszednego ważna jezdzenia dla napadniu. Kontrola je nasza 60-letnego wujewi, so bych u medikamenty, kotrzeż by krótko dotobrał wina na tym, szako bież te testaj na drogi a alkohol negatywny. Policja przykaza tu już wotewzacze kreja a zawieszcie najpierw raz jistnu dowolność. We Wojerecach je policja čera rano 2 maj napitu šoferku lepiła test uniesen nimale 1,3 promila alkohola v krvi. A bez jistmi dovolnosti a pod vlivom alkohola lepili su zastojnice 2/4 šofera dače na a 4 pola Ottendorfa okrile. A pri kontroli so vustaj so bije 32-letne svoju jistnu dovolnost čižo pred 2 maj leto maj votedal. Test na alkohol uniesen potom hišče 1,4 promila, auto dobeše muž duš stejo stage.

0: 8 minuto na pół czesaczysie.
1: Przejemy zbożo.
0: A przejemy zbożo dżęca sobotu. A to do smyczkic. Dobre ranie narodni narce. Wiesny klub smyczkicy gratuluje swojej niedyszej przedsyczce Mali Skralowi ze Smyczkic k 70. narodninam, a tu już rzeka we waszym narodnińskim postrole wiede zboża krutu strowotu a Boże żonowanie. Dziakujemy so za długoletnu służbu a przyjemy na wumienku wiele czasa arianoch wokomików ze swójbu a wosybie też ze snuczkami. Niech so wam dżęsniejszy dzień spodoba, zeszlachci a miecze wiele wesela ze swojej swójbu, szako swiczicie dżęca mali z Kralowa 70. narodniny. A szice wiesnienio dżęca na was myśla.

0: na poczesaczyś.
1: Serbski rozwóz. Pojeszcze. W studiu Matej Dziswałk.
2: Dobre ranie. W Radworskiej Slawii jest oczera wiacacz 380 szuloku a szulorju. Bubowanc se orientowało. Miestnanostka Madlen Renšová z czanistym pozitivne rezumie drugiego dnia przedo zaczelo zwiazka gmenu Radło wulka duprawa Malešece. 25 zawodów jest tam przedstawiło. Po poniu miałchu firmy składność dalsze zwiski nawiązać, a miasto budu rozmowy przyjąć. Lietuszy poskytk w Radworju stejszy pod hesłom szula a hospodarstwo w dialogu w serbskim regionie, a wiac o tym zoniczyny dom. Prynie blido tenisu mustwo sportowo towarstwa Viktoria Woklece je w okresny miszta. Woklecenio przesadzich już o stwort kwieczo z 1-4 przeciwo cyłki sportowo towarstwa czyłyny Noslice. Rali su na neutralnym miestne w sportowie hali w Borchowie. Najwuspieszniejszy rajo pokajnego dobyczara by Stefan Miet, rodziny Nowowieszczan, doby szitkę ryzy C0. Na cześć Sviato Floriana svečahu čera vonjivi vobornice Zarjaniska zvjazka pri kloštorskej vodze, kaž tiež dalše sprečelene vobore čaknu Božu mšu. Do cokve v Rožinče začanichu kamaradojo ze 6 korojmi miestnimi z Radvorja a Kulova. V svojim predovanju čakovaše sofaro Mirčin Delenk za službu a vúzbine, so je za vobornika čas važný faktor byť spiešne k pomoci a investovať čas k vukubvaniu. Organizátor Božiem šiebie vonjiva vobora z Kruščic. Zetkanie sakskich szulskich dziwadłów wotmie so lieca kunc junia w niemsko-serbskim ludowym dziwadle w Budyszynie. Festiwal to widzu hinak dziwadło w Wumienie ze szulskimi dziwadłowymi skupinami z całej Sakskie zabiera so lieca w osobie z regionalnym, każ też ze serbskim aspektom dziwaniczkach. Na zetkaniu sakskich szulskich dziwadłów obczylić smiesa też serbska zakładna szula Czyszyńska z Pančic-Kukova. Cołodniowski projekt Pad za čipne sedom je jedna z 5 vuzvolených produkcijo. Vokres Šprevia Nisa vita svojich hosči a pučovacich na krajnych pučach boze teše dvurečne Nimsce a Serbsce. Odpovedne tafle tam dukvilu instaluja. Votem rozprava delno serbski rozvoz. Tak ma nastač vidžomne znamio za serbsku identitu a tafle maja zviazanosť z regionom a turizmom zeselnič. Prinju symbolisku taflu staj stare a nove krajne rada vokresa Šprevia Nisa, Harald Alte Krüger a Martin Häusler tele dne v gmene spremene do na miezik Sakske stajivoj. Podobne tafle v budyskim okresu hižo maja. A to wone biechu naše povestče, kiš namakače dale na našej internetuj stronie a v našej app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Živé slibro pokaza v Budyšine 1-3 stopňu, vúľadáme pak mročele na ľubiu tiež snáno pala vás doma. Dženca sa ľubiu dňa dys a dys raz sluncom je s mročelemi pokaza, milo na sebi sucho ostač a živé slibro zalize na 16 stopňu pohony vúžice.
3: Púče sú dále svobodné, dobrú jezbu do džens nižšieho do pôdňa.
1: Serbský rozvoz.
3: Spíšne šiemo do Marktkaufa, do Lidla, bo do Neto, júci ošči na pola vás doma. Nádžem nešče ničo zabili, ale vyšak viesče. Moje heslo je, nichtu nezavutli hospoze sú šitko, ktoré spriotovali. Cimíčine po napodžesačích, dobré ranie, nová doba, milina vočarec, nucna hauron, to sú heslo.